Texas.

0: Radio Nowinki, Eastwest Rockers, Eastwest FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastwest Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

is.

Mamy dzisiaj środę, trzeci dzień czerwca i 154 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Leszek i Kevin, ale również Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izaak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i Bratumiła. Są i z Antą życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień dobrej oceny. No biorąc pod uwagę, że długi weekend przed nami, no to faktycznie ocena może być tylko dobra. Dodatkowo dzień savoir-vivre, w związku z tym no, dobre wychowanie w modzie. No i dzień roweru, światowy zresztą, w związku z tym pedałować można, ale muszę przyznać, że w związku z okolicznościami pogody ja chyba z tej opcji dzisiaj jednak już nie skorzystam. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to po pierwsze podpowiem wam, że jutro w Piwnicy pod Baranami o godzinie 19 Michał Kamiński będzie recitalował. W sumie to najmłodszy artysta kabaretu, może trochę zaskakiwać, ale byli przyjmowani już w późniejszym okresie również tacy. W związku z tym będzie, no powiedzmy, troszeczkę odświeżona wersja. Jakby co do czego, to dzień później, w piątek, już starsza ekipa, czyli Dorota Ślązak, będzie występowała również w Piwnicy pod Baranami, a w klubie Studio Gimson koncertować będzie, w związku z tym macie naprawdę duży zestaw do wyboru, jakby co oczywiście. No i jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to tak się zastanawiałem, co wam ewentualnie na jutrzejszy dzień można by to było zaproponować, no bo też trzeba pamiętać, że niektórzy wybierają się na długi weekend, inni wybierają się na procesję Bożego Ciała, a jeszcze inni, no pewnie inne pomysły znajdą. I wymyśliłem sobie, że będziecie mogli obejrzeć, no w zasadzie premierę po jakimś czasie, a w zasadzie prapremierę, czy ponownie na ekranach, Podziemny Krąg w Multikinie do obejrzenia jutro o 17.10. Ja podpowiadam, że tam Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter i Meat Loaf występują, w związku z tym prawie, że muzycznie. A generalnie chodzi o bezsenność pewnego faceta, który poznaje, no powiedzmy, innego pana, który jest jego zupełnym przeciwieństwem. Jednym słowem, przeciwności czasami się przyciągają, a co z tego wyniknie? Obejrzyjcie film, będziecie wiedzieli na pewno. No i informacje bieżące, a tu, no wiecie co, tak zaskoczenie zupełne i to tak nieoczywiste i w ogóle, chociaż dla innych może i jak najbardziej oczekiwane. Matury były, w zasadzie to nawet jeszcze gdzieniegdzie mogą być kontynuowane, bo nie wiem, czy mogę tak to określić. W każdym razie rekrutacja ruszyła, rekrutacja na Politechnikę Krakowską od 1 czerwca. Wystartowały zapisy, a jest w czym wybierać, bo ponad 4,5 tysiąca miejsc na ponad 40 kierunkach studiów, no i to w tym 7 nowości, tak a propos, także jest sporo do wyboru. Dodam jeszcze, że nabór ten potrwa do 17 września. No, powinienem chyba też podkreślić, że to oczywiście tak troszeczkę z ograniczeniami, bo to będą kolejne tury naboru, w związku z tym im dalej w las, tym mniej miejsc, w związku z tym, jeżeli nie pośpieszycie się i nie podejmiecie decyzji teraz, no później będziecie musieli wybierać z tego, co zostanie, a wiadomo, że te najbardziej popularne kierunki studiów, czy na architekturze, czy na innych kierunkach, będą no oczywiście już w dużej mierze chyba pozajmowane. Tak czy siak zapraszam na stronę rekrutacji, bo wystarczy wejść na główną stronę Politechniki i tam się przekierować będzie wszystko, wiadomo, przypominam, wystartowała rekrutacja na rok akademicki 2026-2027. Oczywiście zapraszam do studiowania na Politechnice. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl.
No wystarczy kliknąć przycisk włącz radio, a słuchać nas można na okrągło całą sieniką dobę. Jak tylko wejdziecie, to będzie już słychać, a w zasadzie to jest wszystko, co musicie zrobić. No i jeszcze później oczywiście odsłuchać to, co dla Was przygotowaliśmy, a przygotowujemy dużo, dużo ciekawych rzeczy. Jutro, pomimo święta, myślę, że ramówka w miarę kompletna. Natomiast dzisiaj tuż po serwisie zapraszam na Kultywator, w którym jak co tydzień rozliczymy się z tym, co i gdzie słychać, ewentualnie gdzie można pójść, albo jeszcze ewentualnie na co rzucić okiem. To będzie za chwilę, a na razie, moi drodzy, chyba możemy mówić o zakończeniu serwisu. Kultywator przed nami.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Nie wiem, co ja mam wam powiedzieć na początek. Może to, że jakbyście chcieli ewentualnie gdzieś wychodzić w trakcie kultywatora, to lepiej weźcie ze sobą jakieś środki przeciwdeszczowe i tak dalej, bo się na deszczyk zapowiada. W związku z tym, po co wychodzić, posłuchajcie Radia Nowinki i Kultywatora. A dzisiaj w programie, który przygotował i poprowadzi dla was Tomasz Kapuśniak, będzie oczywiście tradycyjnie o premierach filmowych, będzie o wydarzeniach kulturalnych, będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, a w zasadzie propozycjach nowych tych serwisach, nie wszystkich oczywiście. Będzie również o propozycjach filmów, które będzie można obejrzeć w najbliższym czasie na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Jednym słowem, moi drodzy, praktycznie to wszystko. No, będzie również sporo muzyki, to też chyba nie powinienem za bardzo zdradzić. A na początek to wiecie co, w poniedziałek akurat gdzieś mi się puścił jeden kawałek i tak jakoś nie chce mi z ucha zejść, no w związku z tym pomęczę was z tym również, no Skolim dla was zagra i zaśpiewa, bo piosenki oczywiście i utwory muzyczne niższego typu dla was też się znajdą, a skoro tak, no to jedziemy!

No tak, a skoro już doszliśmy do tego etapu, to najwyższa pora, by poopowiadać, co ciekawego będzie się działo tu i ówdzie oczywiście, no bo w końcu tak szeroko troszeczkę będziemy to próbowali opowiadać, czy ewentualnie was zainteresować. Dlaczego mi to wskoczyło? No tak, można to i w ten sposób rozgrupuj karty. Dobra, moi drodzy, jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne, to zaczynamy. Dzisiaj nas już pewnie nie interesuje, natomiast już mówiłem o tym, jutro Michał Kamiński będzie występował w Piwnicy pod Baranami. Dodam, że to oczywiście ten człowiek, który jest, no powiedzmy, troszeczkę młody, jak na tamte realia są, ale będzie Michał Półtorak między innymi no powiedzmy pomagał, także będzie akurat troszeczkę młodego i starego zasiedziałego, o właśnie tak będzie lepiej chyba brzmiało. Jutro w Piwnicy pod Baranami recital Doroty Ślązak, obydwa wydarzenia w Baranach oczywiście, to o godzinie 19:00. W klubie Studio jutro Gimson, czyli no tak, jakby nie było, to chyba nowa trasa, tak a propos, czy kontynuacja? Zobaczymy. Ekipa Festival, czyli właśnie Tauron Arena, to z kolei wydarzenie na piątek się zapowiada mocne, natomiast w Strefie Nowej również w piątek Sicuris będzie występował, czyli no powiedzmy dwa odległe światy. Troszeczkę inkaskiej muzyki, a troszeczkę również innych brzmień, w związku z tym do wyboru, do koloru. W klubie Studio w piątek z kolei Kiny Zimmer, czyli Ride to Furia Show, czyli koncert, w którym, no powiedzmy, będzie się dużo działo i mocno odczuwało, to chyba tak można powiedzieć. W Alchemii w piątek z kolei Avalanche Kaito Talitakum będzie się pojawiać, czyli muzyka, no powiedzmy, afrykańska w połączeniu z innymi brzmieniami, bardziej, że tak powiem, europejskimi. W Piwnicy pod Baranami na sobotę z kolei Spacer po mieście K, koncert, w którym no przede wszystkim Agata Półtorak będzie chyba dominowała, ale nie tylko, bo Sergiusz Orłowski też się pojawi. Jednym słowem, będzie ciekawie. Dire Straits symfonicznie, Wajse Kraków oczywiście się pojawią, to z kolei propozycja na niedzielę, dobrze mówię, niedzielę? Nie, to już w tym momencie jest raz, dwa, trzy, cztery. No moi drodzy, wychodzi na to, że będziemy mieli to już ni mniej, ni więcej, tylko w poniedziałek, także troszeczkę miejsca jest, a jeżeli chodzi o Dire Straits symfonicznie, no to tam między innymi będzie troszeczkę naszych znanych nazwisk, bo będzie i Kuba Padek, Badach, Marek Napiórkowski i Krzysztof Herdzin. I to w jednym projekcie, no na pewno dużo nazwisk, mogą obdzielić nie jednego, nie dwóch, nie trzech. Z kolei w Tauron Arenie, ale dzień później, bo we wtorek o 19:30 Bring Me The Horizon, czyli będzie muzyka, no powiedzmy, troszeczkę ostrzejsza, ale również różnorodna, mimo wszystko oczywiście. Jeżeli chodzi o kolejne dni, no to nie można chyba nie wspomnieć, że dzień później startuje Wodecki Twist Festival 2026, to jest od 10 czerwca, czyli od środy do niedzieli niemalże. Przepraszam bardzo. Także możecie w ciemno ewentualnie sobie zaplanować, bo będzie oczywiście i tradycyjnie, i znano, jednym słowem, dobrze się bawiło. W zaścianku The Casualties, czyli The Tonight, koncert amerykański jak najbardziej, Rostafińskiego 4, zaścianek przypominam. No i Kosmonauci, czyli DL Tour w Alchemii, to również na środę zestaw. A w przyszłym tygodniu, no, będzie się też sporo działo, ale pozwolicie, że zostawię sobie tą przyjemność zapowiedzenia
kolejnych wydarzeń dokładnie w przyszłym tygodniu. A, no i jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, czy macie świadomość, ale jutro w Wielicy w ogrodzie franciszkańskim będzie solne uwielbienie, czyli no, będzie oczywiście wieczorne spotkanie troszeczkę muzyczne, troszeczkę inne, no a poza tym myślę, że również okazja do pochodzenia po Wielicy, nie tylko w ramach procesji oczywiście. Natomiast właśnie 6, to podkreślam, 6 na sobotę, Wielkowiejski Targ, to akurat gmina Wielka Wieś oczywiście zaprasza, też chyba wydarzenie takie w sam raz do tego, aby parę rzeczy sobie troszeczkę odrealnić, czy ewentualnie przypomnieć. No w końcu takie zakupy w jednym miejscu na pewno robią dobre wrażenie, a poza tym pamiętajcie, że mimo wszystko jest to no powiedzmy takie miejsce, w którym dobrze się spędza również czas, ale nie tylko. To na sobotę oczywiście. Czy ja jeszcze chciałem wam coś podpowiedzieć? No pewnie tak by pasowało jeszcze zobaczyć, no bo długi weekend, jeżeli nigdzie nie pojedziecie, no to jest to akurat miejsce, żeby jak najbardziej spróbować coś sobie poobejrzeć. Czarna komedia w krakowskim Teatrze Stół to będzie jutro o 19:00 ewentualnie dostępna, natomiast jeżeli no, macie ochotę coś się pośmiać, to Bruleska Show akurat również jutro w Teatrze Kabaret też można podejść, a ja próbuję sobie przypomnieć, czy czegoś nie zapomniałem, bo chciałem wam podpowiedzieć na pewno o występach, które no powiedzmy są troszeczkę bardziej ekskluzywne, bo w Teatrze im. Jarosława Słowackiego w miniaturze akurat na Placu Świętego Ducha Ciało i Krew będzie do obejrzenia jeszcze. No i w Teatrze Kabaret 100 lat polskiej piosenki to akurat już propozycja na piątek, także można tutaj już sobie sporo zaplanować. No i właśnie a propos planów, wiem o czym chciałem powiedzieć. Uważajcie i słuchajcie uważnie nowinek, może nawet jeszcze w nienastępną, chociaż już to chyba będzie dobry termin, ile w na następną środę, bo będę mówił o wiankach, które tradycyjnie mają szansę oczywiście zagościć na naszych wiślanych tarasach i nie tylko. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno sporo się dziać będzie, a skoro tak, no to jest chyba ten moment, w którym powinienem Alwina wam zapodać. Alwin? Nie, niech będzie Anna.

No i należy powoli przerzucić się do działu związanego z kinematografią, czyli filmami. A skoro tak, no to właśnie od czego by tu zacząć? No dobrze. Nie wiem, czy macie świadomość, ale no, nie będę zaczynał akurat od piątku, tylko od przyszłej środy, moi drodzy. Bardzo niestandardowy termin premiery polskiej to przede wszystkim thriller fantastyczno-naukowy Stevena Spielberga, moi drodzy, czyli Dzień Objawienia. Jednym słowem chodzi o to, że dostajemy dowód na to, że wszechświat nie jest tylko i wyłącznie nasz i tego dotyczy akurat ten film. Dzień Objawienia będzie w kinach już od przyszłej środy oficjalnie dostępny, także ruszajcie. A jeżeli chcecie pooglądać filmy teraz szybciutko i w ogóle, to tyle polityczny duńsko-francusko-szwedzki Terika Salecha Orły Republiki. Film, którym mamy akurat chyba no, jednego z najbardziej znanych egipskich aktorów. W każdym razie mamy go tam, no i on z dnia na dzień popada w niełaskę władz i aby nie stracić wszystkiego, na co ciężko pracował, jest zmuszony przyjąć propozycję nie do odrzucenia. Jaką? No cóż, to jest sprawa, którą musicie obejrzeć. Fares w roli głównej, także można to spokojnie przerzucić i pooglądać. Lenak Chaudhry. No, też dobrze się zapowiada. Film, tak jak mówiłem, europejski, ale tematyka jak najbardziej nieeuropejska, a przynajmniej częściowo nieeuropejska. Kolejny film, straszny film zresztą, jakby wam to powiedzieć, prawie że horror, ale w komediowym stylu. Mamy dwóch przyjaciół po raz kolejny wpadających w sam środek chaosu z udziałem zabójców, potworów, no i nadprzyrodzonych istot przy okazji też. W rolach głównych między innymi właśnie się zastanawiam, kogo wam tu podrzucić, ale Sean Wines, Marlon Wines, Anna Faris, Regina Hall, no i pewnie jeszcze parę innych osób. O, Cherry Oteri, dawno jej nie widziałem, ale to w tym momencie jest chyba najmniej istotne w tym wszystkim. No i kolejna propozycja, tym razem super, super, super produkcja Władcy Wszechświata. Na to chyba na to wielu czekało. Amerykańska przygoda i to w takim rytmie fantazy. Mamy tutaj księcia Adama, który wraca na Eternię, by powstrzymać Szkieletora jako He-Man, ocalić świat oraz swoją rodzinę. Nie wiem, czy pamiętacie He-Mana jeszcze w wersji animowanej, jego tygrysa bojowego, który coś tam. Swoją drogą nie wiem, jak Nicolas Galizin wypadnie w roli He-Mana, no ale możecie to sprawdzić we własnym zakresie po prostu oglądając. Swoją drogą w jednej z głównych ról pojawi się Jared Leto między innymi, także no i Idris Alba, także można powiedzieć, że również parę dobrych nazwisk też tam będzie. Swoją drogą oczywiście ten film ma jeden słaby punkt. Musi się zmierzyć, że tak powiem, z niezwykle popularnym, no jeszcze kilkadziesiąt lat temu serialem animowanym, w związku z tym na pewno będzie tutaj mocny podtekst. Zobaczymy. W sumie to do zobaczenia, a swoją drogą to jest ten moment, kiedy zaczynamy grać.

No to ruszamy, jeżeli chodzi o propozycje serwisów streamingowych. Od czego by tu zacząć? No nie, no od Disneya zaczniemy oczywiście. Co prawda z Gwiezdnymi Wojnami dzisiaj trochę jakby nie tego jest mniej, ale spokojnie, dużo innych ciekawych rzeczy. Od wczoraj pierwszy odcinek pierwszego sezonu, czyli premiera, a w zasadzie trzy pierwsze odcinki. Nowy sezon Niestworzeni do pracy. Nowość jak najbardziej. Mamy tutaj 20-latków z Manhattanu, pracoholików, no i walczących o sukces zawodowy. Czy im wyjdzie? No, pooglądajcie, zobaczycie. Will Trent, czwarty sezon, to od dzisiaj akurat obejrzenie, czyli w tym momencie jak najbardziej kryminalne prawie że zagadki, ale może trochę inaczej. Natomiast Alice i Steve, pierwszy sezon, wszystkie odcinki będą dostępne 8, to jest od poniedziałku, także możecie się do tego nastawić. Również w Rytmie Miasta, wszystkie odcinki również od 8 czerwca, no i od 10 czerwca, od przyszłej środy, Krót dopalaczy, ledwo zeszło z kin, już jest dostępne na serwisie streamingowych, także możemy się do tego przymierzyć. Dodatkowo jeszcze na 10. Smoczy Napastnik, Czy Mnie Słychać i Iron Man i Super Ekipa. Jednym słowem, na pewno warto się do tego zabrać. To było na Disneyu. Jeżeli był Disney, no to teraz ruszamy z HBO Max. Od pierwszego jest dostępna na HBO Republika Jałgłowych. Alfon Mankind, niedawno akurat jako alternatywna rzeczywistość leciał, i to jest chyba jeden z bardziej popularnych seriali w ogóle na serwisach streamingowych. Natomiast Republika Jałgłowych to z kolei produkcja, w której też pewną formę rzeczywistości odmiennej mamy, bo mamy zimną wojnę, Kazachstan, który został zbombardowany nuklearnie. Jednym słowem, sporo się dzieje. Od wczoraj Wieczne Wartości, Kult Piękna, to odcinek pierwszy się pojawił, natomiast dzisiaj Zima Sakho do obejrzenia. Natomiast od jutra Nasienie Świętej Figi i uwaga, wszystkie części Facetów Czerni, tych, które się da oglądać oczywiście, a nie International. Wyśnione Piosenki też zresztą od jutra. Od piątku z kolei Lostopuria, pierwszy odcinek, no i Byron Outload, trzeci sezon, pierwszy odcinek, czyli premiery mimo wszystko. No i uwaga, Latarnik będzie również od 5 czerwca, od piątku. Warto o tym pamiętać, a kompletnie nieznany też wam się spodoba na pewnie, bo to w końcu też historia relatywnie niedawno była w kinach, no w dodatku Chalamet w roli głównej, też chyba warto o tym pamiętać. Na 6, czyli to już sobota, Prawdziwy Ból i Harton Słyszy Ktosia, a poza tym Wallace i Gromit, Klątwa Królika, to co prawda nie tak dawno animacja była w kinach, ale prawdę mówiąc tak troszeczkę bez echa przeszło. A Wallace i Gromit, myślę, że w pierwszej wersji nawet mogło się spodobać. Rozdzieleni Dus to jest uzupełnienie, natomiast Megalomani to akurat od poniedziałku dostępne. No i od środy 12 odcinków Nago i Szczęśliwie, a poza tym Gorzkie Złoto i Twarzą w Twarz, to w sumie następne rzeczy na środę. Disney był, HBO chyba też już było. No to co tutaj mamy? No oczywiście dochodzimy w tym momencie do Netflixa, a skoro tak, no to startujemy. Najpierw propozycje te licencyjne, bo jak zwykle tak wypada. Jackass, obydwie odsłony to są już dostępne od pierwszego, w blasku ekranu również od pierwszego, radio, Boku na Hero Academia, sezon 6 również od pierwszego, no i Prawo i Porządek, sekcja specjalna, sezony od 12 do 16, sporo się tego nazbierało. No i dla młodszych Kicia Kocia, cały trzeci sezon.
Od jutra walentynki będą do obejrzenia, również Disaster Artist też od jutra i Mała Stopa, było ciekawiej. No i The King of Queens sezonu od 1 do 9 również od jutra. Od piątku Opiekunka, Umrzeć powtórnie, 40-letni prawiczek, to może nie jest najnowszy, ale zawsze śmieszny film. Szefowa od soboty będzie na serwerach, dodatkowo The Art of Knights, no i Pacific Rim Rebellia, to kontynuacja, no i Rachel wychodzi za mąż, to z kolei od poniedziałku. Droga powrotna i Mortal Kombat również będzie od poniedziałku, tudzież Duchy moich byłych, to akurat może akurat rozanić co po niektórych. No i 5 sezonów Gniarzy Southland, to będzie z kolei od wtorku. No i Gwiazdka Księżniczki od środy, także przymierzcie się. To były licencyjne, jeżeli chodzi o produkcje własne. Pojedynek nie na żarty. To od dzisiaj również Michael Jackson, werdykt również od dzisiaj, od jutra Poldi. Na to zwróćcie uwagę szczególną, bo myślę, że jest to akurat dosyć charakterystyczne i ciekawe. Morderstwo Rachel Nickel i Ma Behen, to są akurat propozycje od jutra, tu jest Fanki z Nocnej Zmiany i Jedyny Świadek. Natomiast Meksyk 1986, nie wiem czy macie świadomość, wtedy Mundial tam był, to od piątego, czyli od piątku, dodatkowo jeszcze Kobieta z sportu również od piątku. A dodatkowo, jeżeli byśmy się tak bardzo ustawiali, no to możemy jeszcze oczywiście popatrzeć na Dam Ci Leksy też od piątku, natomiast od niedzieli Mundial 1994, powrót Brazylii do chwały. No w końcu, zaraz, 10 czy 12 startuje Mundial tegoroczny, w związku z tym te zagrywki oczywiście mundialowe są jak najbardziej na czasie oczywiście. Norwegia, Czarny Koń, to też futbolowe, także spokojnie. No i od środy Kolory Zła, Czerń i Opowieść o mojej rodzinie, sezon drugi również do obejrzenia. Na koniec zostawiłem sobie Amazon Prime Video, bo oni jak zwykle, że tak powiem, hurtowo na początek miesiąca wrzucają, przynajmniej tak ostatnio było, dużo nowości. Dość powiedzieć, że piąty sezon Farmy Clarksona się pojawił już dzisiaj na serwisach. Natomiast Legenda Vox Machiny, czwarty sezon będzie od przyszłej środy. To też dla wyjaśnienia, jak i każdy kolejny rąk sentymentalnej łzawy, ale oglądacie oczywiście da, no i Po twoim trupie. Też premiera, która może rozruszać co po niektórych. A jeżeli chodzi o zestawienie bardziej prozaiczne, no to rzucam kilka propozycji, które mogą wam się spodobać, bo uwaga, od piątku Więzień Labiryntu, lek na śmierć, to będzie do obejrzenia, i Więzień Labiryntu, Próby ognia, również obydwie od piątku będą do obejrzenia. Legalna blondynka w tej pierwszej wersji, Legalna blondynka 2 też w tej pierwszej wersji, Legalne blondynki w ogólnej wersji, to wszystko będzie do obejrzenia już od każdej chwili, no bo jest to od 1 czerwca, w związku z tym można już się do tego przymierzyć. Dobra, nazbierało się tych nowości troszeczkę, w związku z tym nie zostaje chyba nam nic innego, tylko wystawić się do kolejki, no bo w końcu trzeba to jakoś ogarnąć.

No to przechodzimy do propozycji filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Jakby co, to dzisiaj na Polsacie Agent i Pół będzie o 23 do obejrzenia, natomiast jeżeli lubicie troszeczkę z myszką, to z 92 roku Bodyguard z Kevinem Costnerem i Whitney Houston w rolach głównych. Natomiast stan gry Thriller na pulsie o 22:00 to tak troszeczkę, że tak powiem, dla zagajenia. Natomiast dla tych, którzy lubią jeszcze większe myszki, to ja podpowiem: Conan Barbarzyńca na pulsie 2 będzie do obejrzenia o 23:00. 82 rok, młody Arnold Schwarzenegger. Oj, to należy pooglądać, moi drodzy. Elysium to o 21:00 na Super Polsacie będzie się zaczynało, także no 15 po spokojnie możecie wejść, a zaraz później Pamięć Absolutna, ale to jest ta wersja z 2012 roku bez Arnolda, także trochę gorsza sprawa. Natomiast właśnie chciałbym wam rzucić propozycję bardzo fajnego polskiego filmu, w sumie nie tak starego. Marek Braciak w roli głównej, natomiast Córka trenera, film do obejrzenia na TVP Kultura o 21:00 z minutami, także można do tego już się przymierzyć. Jutro, moi drodzy, no w sumie to dzień wolny, długi weekend, to może zacznijmy, że tak powiem, weekendowo tak troszeczkę podchodzić do tego problemu. Skoro tak, no to myślę, że trzeba również rzucić propozycję dla młodszych widzów. Strażacki pies na pulisie będzie do obejrzenia o 7:45. No powiedzmy, mamy tutaj historię niesamowitą, bo pies gwiazda wypada z samolotu, a później uznaje się, że go nie ma, a później się okazuje, że jest. No tak ogólnie, w związku z tym pooglądać oczywiście jak najbardziej można. Jeszcze jakby co oczywiście, to nie wiem, czy macie świadomość, ale Pingwiny z Madagaskaru będą 8:40 na TV4 do pooglądania. Natomiast na ekranach kinowych Tom i Jerry w nowym wydaniu już są od chyba tygodnia czy dwóch tygodni dostępni. Nieco starsi będą na, znaczy starsze odcinki oczywiście będą na TVN7 o 13:45, to tak dla młodszych widzów oczywiście. Wracając do propozycji stricte wieczornych, no to uwaga, o 22:15 na TVN-ie Plan B. No i jakby co do czego, to możecie jeszcze obejrzeć Nomen Omen Boże Ciało na stopklatce. To będzie już po północy, co prawda, o młodym człowieku, który podszywa się pod księdza. A o 22:15 na pulsie Ostatni Legion będzie do obejrzenia. Przygoda całkiem mocna, cofająca nas do 460 roku naszej ery, kiedy to Imperium Rzymskie chyli się ku upadkowi, a tam próbują, no powiedzmy, uratować ostatniego następcę tronu. Jeszcze jakby co, to dorzucę, że wieczorną porą Maksimum Ryzyka na Super Polsacie będzie do obejrzenia, natomiast jeżeli chcielibyście coś takiego, no intrygującego, ciekawego, poruszającego, to myślę, że będzie na TVP Historia do obejrzenia KOS, czyli historia Tadeusza Kościuszki, ekranizacja historii, która ponoć mogła się wydarzyć w 1794 roku, kiedy Kościuszko wraca i próbuje się przymierzać do powstania. Co z tego wyjdzie, oczywiście zobaczycie sami. Film zresztą już pewnie znaliście, bo nawet na Politechnice były prezentowane seanse, co wynika oczywiście z naszego patrona. Przypominam, że od 50 lat mamy patrona w postaci Tadeusza Kościuszka. Jeżeli chodzi o piątkowy dzień, ciężko mi powiedzieć, czy w tą, czy w tamtą, ale podpowiem, że
fantastyka, czyli nowy początek, będzie do obejrzenia na Polsacie, przepraszam, o 23. Natomiast już powiem, Juna będzie do obejrzenia w jednej z wersji na TVN-ie o godzinie 20. To w piątek, oczywiście, pamiętajcie o tym. Natomiast na stopklatce, jakby co, i stanie się koniec, sensacja w mocnym wydaniu. Natomiast na pulsie, jeżeli już o tym było, non-stop, sensacja w bardzo mocnym wydaniu, też powinno wam się to chyba spodobać. No i uwaga, serial. W swoim czasie akurat było to bardzo popularne. Serial, a to jest wersja akurat filmowa, Seks w Wielkim Mieście, Panie te same. Film z 2008 roku też chyba pooglądać oczywiście można. Jeszcze nie zamykając akurat tego wątku, podpowiem, że Kowboje i Obcy będą do obejrzenia na Super Polsacie, to o 21 oczywiście. Natomiast dorzucę jeszcze Nigdy nie mów nigdy, to o

0: warto. 7.55, w tą sobotę był Sonic, zaraz, sobota albo w niedzielę był Sonic, Sonic 2 szybki jak błyskawica do obejrzenia na TVN 7 o 7.55 w sobotę, także już podejść można. A na Pulsie 2 zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa to od 8.25 jakby co. Jeżeli chodzi o seanse wieczorne, to 23.15 na Polsacie Venom będzie do obejrzenia, czyli fantastyka w mocnym wydaniu. Natomiast fantastyka w trochę mniej mocnym wydaniu, 3000 lat tęsknoty na TVN-ie, z kolei to 22.45. No i Kandahar na Pulsie o godzinie 22.20, to z kolei propozycja amerykańsko-saudyjska z 2023 roku, no oczywiście odnoszący się troszeczkę do Afganistanu, Bliskiego Wschodu, jednym słowem na pewno ciekawie. No i jeszcze propozycja Kraina Wielkiego Nieba, dramat obyczajowy z 2018 roku na TVP Kultura, myślę, że to warto, naprawdę warto pooglądać, bo takie naprawdę niezależne kino obyczajowe. No i niedziela, moi drodzy, to akurat znowu sięgamy po całą dniówkę. Nie wiem dlaczego, ale zaraz wrócimy do Krokodyla Dundee. Natomiast Dzieciak rządzi, animacja na TVN 7 to o godzinie 7.25 i Wielka Włóczęga to dla starszych, młodych widzów z Louis de Funesem, ale również z paroma innymi gwiazdorskimi obsadami, także do obejrzenia będzie na Pulsie o godzinie 9.40. Natomiast uwaga, lektura w zasadzie, Ania z Zielonego Wzgórza będzie na Super Polsacie o 11, natomiast jeszcze, żeby nie uciekać, to podpowiem, że Krokodyl Dundee o 11.40 na Pulsie z kolei, także myślę, że dłuższa opowieść się zanosi. Jeżeli chodzi o wieczorową porę, to uwaga, o 22.10 na Polsacie Skołowani, natomiast na TVN-ie Sherlock Holmes wersja z 2009 roku o 22.15 na TVN-ie. Natomiast dziewiąte wrota z doskonałą rolą Johnny'ego Deppa na stop klatce o 22.35, także na to bym się naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno nastawił. Jeżeli chodzi o takie fantastyczne obsesje, to jeszcze Hellboy będzie na Super Polsacie o 23.15. W zasadzie nic dodać, nic ująć. No i uwaga, dokument, ale który warto chyba obejrzeć. Podobno już znamy imię i nazwisko, nie jest to jeszcze na 100% pewne. Ale Banksy to akurat człowiek, który malunki różne robi. Też mamy w Polsce Banksego jednego, ale to już inna bajka. A Banksy, sztuka wyjęta spod prawa, czyli graffiti w różnych miejscach. Dokument o 22.40 na TVP Kultura w sobotę, w niedzielę też nastawcie się. No i jeszcze jedna propozycja. To jest w tym momencie dwie. No, niech będzie dwie, moi drodzy. Na Pulsie o 22.00 Zabić Salazara, akcja w mocnym wydaniu, natomiast ja proponuję ni mniej, ni więcej, tylko kolejny raz obejrzenie Matrixa, to będzie na TVN-ie tuż po północy. No, Neo z 1999 roku, no i Wachowscy, jeszcze wtedy nie siostry, tylko bracia. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o propozycje filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. No i właśnie latynosko? Niech będzie, Abatido.
1: Mira, dale a luz. Todavía ando buscando cuál es mi fecha de nacimiento, maestro. ¿Cómo así? Porque hoy hay gente que piensa que uno nació ayer. Lo que pasa es que Judas cree que vendió a Jesucristo y lo que hizo fue que lo empeñó.
2: En mí no creyeron.
1: No aguantó la presión.
2: Me subestimaron.
1: Se tiró la soga.
2: Me dieron la espalda, sí.
1: Buen fariseo.
2: Cuando yo di la mano.
1: La vuelta dio.

Oj, szybko ten czas zleciał, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo szybko. Ja ze swej strony oczywiście przypominam wam, że jutro Boże Ciało mamy, w związku z tym no, nie będę tutaj zastępował kapłanów w zachęcaniu do uczestniczenia, ale jakby co, to pamiętajcie o tym, że są miejscowości, gdzie te procesje przechodzą przez środek miejscowości, przez główne drogi. W związku z tym może się zdarzyć, że nawet takich głównych drogach mogą was przykorkować. No, autostrady może odpadają z tego zestawienia, ale mnie się zdarzyło już nieraz akurat w takim dniu postać chwileczkę, chociaż teoretycznie niby wszystko powinno iść do przodu. W małych miejscowościach to nawet chyba częściej. A skoro tak, to jeszcze jedna sprawa. Karol i Franciszek jutro obchodzą swoje święto. W związku z tym im właśnie życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzę wam również na dzisiejszy wieczór, czyli żebyście go spędzili jeszcze miło, sympatycznie i jutro wypoczęci albo rozbawieni wstali bardzo wcześnie, albo i później, jak wam wygodniej, dzień wolny. W związku z tym, jak sobie zrobicie, tak będzie. Ja przypominam, że nowinki dla was cały czas niezmiennie grają, w związku z tym zachęcam do słuchania. Skoro tak, to jeszcze jedna sprawa nad wyraz istotna i ważka. Dzisiejszy program przygotował i poprowadził dla was Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony, tak jak mówiłem już przed chwilą, zachęcam do słuchania nowinek. Jutro na pewno się z wami spotykamy. A skoro tak, to dzisiaj ostatnie zdanie. Żegnam serdecznie, do usłyszenia, pa, pa, cześć. Aha, nie, przedostatnie zdanie, bo tak się zastanawiałem, czy w ramach różnorodności językowej Garu, czy ewentualnie troszeczkę klimatu bałkańskich, no i stanęło na Bałkanach, moi drodzy. Bałkany, to jest dobry pomysł na koniec. Dobranoc, pa, cześć.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

dzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się.

duszy swej, by dobrocieju nie zrobi nikomu prezentu.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

0: I certainly was in the right.
1: Why it wasn't coming on 3 11.

Mamy dzisiaj środę, trzeci dzień czerwca i 154 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Leszek i Kevin, ale również Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izaak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i Bratumiła. Są i z Antą życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień dobrej oceny. No biorąc pod uwagę, że długi weekend przed nami, no to faktycznie ocena może być tylko dobra. Dodatkowo dzień savoir-vivre, w związku z tym no, dobre wychowanie w modzie. No i dzień roweru, światowy zresztą, w związku z tym pedałować można, ale muszę przyznać, że w związku z okolicznościami pogody ja chyba z tej opcji dzisiaj jednak już nie skorzystam. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to po pierwsze podpowiem wam, że jutro w Piwnicy pod Baranami o godzinie 19 Michał Kamiński będzie recitalował. W sumie to najmłodszy artysta kabaretu, może trochę zaskakiwać, ale byli przyjmowani już w późniejszym okresie również tacy. W związku z tym będzie, no powiedzmy, troszeczkę odświeżona wersja. Jakby co do czego, to dzień później, w piątek, już starsza ekipa, czyli Dorota Ślązak, będzie występowała również w Piwnicy pod Baranami, a w klubie Studio Gimson koncertować będzie, w związku z tym macie naprawdę duży zestaw do wyboru, jakby co oczywiście. No i jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to tak się zastanawiałem, co wam ewentualnie na jutrzejszy dzień można by to było zaproponować, no bo też trzeba pamiętać, że niektórzy wybierają się na długi weekend, inni wybierają się na procesję Bożego Ciała, a jeszcze inni, no pewnie inne pomysły znajdą. I wymyśliłem sobie, że będziecie mogli obejrzeć, no w zasadzie premierę po jakimś czasie, a w zasadzie prapremierę, czy ponownie na ekranach, Podziemny Krąg w Multikinie do obejrzenia jutro o 17:10. Ja podpowiadam, że tam Edward Norton

Burton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter i Meat Loaf występują w związku z tym prawie że muzycznie. A generalnie chodzi o bezsenność pewnego faceta, który poznaje, no powiedzmy, innego pana, który jest jego zupełnym przeciwieństwem. Jednym słowem, przeciwności czasami się przyciągają, a co z tego wyniknie? Obejrzyjcie film, będziecie wiedzieli na pewno. No i informacje bieżące, a tu, no wiecie co, tak zaskoczenie zupełne i to tak nieoczywiste i w ogóle, chociaż dla innych może i jak najbardziej oczekiwane. Matury były, w zasadzie to nawet jeszcze gdzieniegdzie mogą być kontynuowane, bo nie wiem czy mogę tak to określić. W każdym razie rekrutacja ruszyła, rekrutacja na Politechnikę Krakowską od 1 czerwca. Wystartowały zapisy, a jest w czym wybierać, bo ponad 4,5 tysiąca miejsc na ponad 40 kierunkach studiów, no i to w tym 7 nowości, tak a propos, także jest sporo do wyboru. Dodam jeszcze, że nabór ten potrwa do 17 września. No, powinienem chyba też podkreślić, że to oczywiście tak troszeczkę z ograniczeniami, bo to będą kolejne tury naboru, w związku z tym im dalej w las, tym mniej miejsc, w związku z tym, jeżeli nie pośpieszycie się i nie podejmiecie decyzji teraz, no później będziecie musieli wybierać z tego, co zostanie, a wiadomo, że te najbardziej popularne kierunki studiów, czy na architekturze, czy na innych kierunkach będą, no oczywiście już w dużej mierze chyba pozajmowane. Tak czy siak, zapraszam na stronę rekrutacji, bo wystarczy wejść na główną stronę Politechniki i tam się przekierować będzie, wszystko wiadomo, przypominam, wystartowała rekrutacja na rok akademicki 2026-2027. Oczywiście zapraszam do studiowania na Politechnice. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. No wystarczy kliknąć przycisk włącz radio, a słuchać nas można na okrągło całusieńką dobę. Jak tylko wejdziecie, to będzie już słychać, a w zasadzie to jest wszystko, co musicie zrobić. No i jeszcze później oczywiście odsłuchać to, co dla Was przygotowaliśmy, a przygotowujemy dużo, dużo ciekawych rzeczy. Jutro, pomimo święta, myślę, że ramówka w miarę kompletna. Natomiast dzisiaj tuż po serwisie zapraszam na Kultywator, w którym jak co tydzień rozliczymy się z tym, co i gdzie słychać, ewentualnie gdzie można pójść, albo jeszcze ewentualnie na co rzucić okiem. To będzie za chwilę, a na razie, moi drodzy, chyba możemy mówić o zakończeniu serwisu. Kultywator przed nami.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Nie wiem, co ja mam wam powiedzieć na początek. Może to, że jakbyście chcieli ewentualnie gdzieś wychodzić w trakcie kultywatora, to lepiej weźcie ze sobą jakieś środki przeciwdeszczowe i tak dalej, bo się na deszczyk zapowiada. W związku z tym, po co wychodzić? Posłuchajcie Radia Nowinki i Kultywatora. A dzisiaj w programie, który przygotował i poprowadzi dla was Tomasz Kapuśniak, będzie oczywiście tradycyjnie o premierach filmowych, będzie o wydarzeniach kulturalnych, będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, a w zasadzie propozycjach nowych tych serwisach, nie wszystkich oczywiście. Będzie również o propozycjach filmów, które będzie można obejrzeć w najbliższym czasie na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Jednym słowem, moi drodzy, praktycznie to wszystko. No, będzie również sporo muzyki, to też chyba nie powinienem za bardzo zdradzić. A na początek to wiecie co, w poniedziałek akurat gdzieś mi się puścił jeden kawałek i tak jakoś nie chce mi z ucha zejść, no w związku z tym pomęczę was z tym również, no Skolim dla was zagra i zaśpiewa, bo piosenki oczywiście i utwory muzyczne niższego typu dla was też się znajdą, a skoro tak, no to jedziemy!

No tak, a skoro już doszliśmy do tego etapu, to najwyższa pora, by poopowiadać, co ciekawego będzie się działo tu i ówdzie oczywiście, no bo w końcu tak szeroko troszeczkę będziemy to próbowali opowiadać, czy ewentualnie was zainteresować. Dlaczego mi to wskoczyło? No tak, można to i w ten sposób rozgrupuj karty. Dobra, moi drodzy, jeżeli chodzi o kwestie bardziej prozaiczne, to zaczynamy. Dzisiaj nas już pewnie nie interesuje, natomiast już mówiłem o tym, jutro Michał Kamiński będzie występował w Piwnicy pod Baranami. Dodam, że to oczywiście ten człowiek, który jest, no powiedzmy, troszeczkę młody, jak na tamte realia są, ale będzie Michał Półtorak między innymi no powiedzmy pomagał, także będzie akurat troszeczkę młodego i starego zasiedziałego, o właśnie tak będzie lepiej chyba brzmiało. Jutro w Piwnicy pod Baranami recital Doroty Ślązak, obydwa wydarzenia w Baranach, oczywiście to o godzinie 19:00. W klubie studio jutro Gimson, czyli no tak, jakby nie było, to chyba nowa trasa, tak a propos, czy kontynuacja? Zobaczymy. Ekipa Festival, czyli właśnie Tauron Arena, to z kolei wydarzenie na piątek się zapowiada mocne, natomiast w Strefie Nowej również w piątek Sicuris będzie występował, czyli no powiedzmy dwa odległe światy. Troszeczkę inkaskiej muzyki, a troszeczkę również innych brzmień, w związku z tym do wyboru, do koloru. W klubie Studio w piątek z kolei Kiny Zimmer, czyli Ride to Furia Show, czyli koncert, w którym, no powiedzmy, będzie się dużo działo i mocno odczuwało, to chyba tak można powiedzieć. W Alchemii w piątek z kolei Avalanche Kaito Talitakum będzie się pojawiać, czyli muzyka, no powiedzmy, afrykańska w połączeniu z innymi brzmieniami, bardziej, że tak powiem, europejskimi. W Piwnicy pod Baranami na sobotę z kolei Spacer po mieście K, koncert, w którym no przede wszystkim Agata Półtorak będzie chyba dominowała, ale nie tylko, bo Sergiusz Orłowski też się pojawi. Jednym słowem, będzie ciekawie. Dire Straits symfonicznie, Wajse Kraków oczywiście się pojawią. To z kolei propozycja na niedzielę. Dobrze mówię? Niedzielę? Nie, to już w tym momencie jest raz, dwa, trzy, cztery. No moi drodzy, wychodzi na to, że będziemy mieli to już nie mniej, nie więcej, tylko w poniedziałek, także troszeczkę miejsca jest, a jeżeli chodzi o Dire Straits symfonicznie, no to tam między innymi będzie troszeczkę naszych znanych nazwisk, bo będzie i Kuba Badek, Badach, Marek Napiórkowski i Krzysztof Herdzin. I to w jednym projekcie, no na pewno dużo nazwisk, mogą obdzielić nie jednego, nie dwóch, nie trzech. Z kolei w Tauron Arenie, ale dzień później, bo we wtorek o 19:30 Bring Me The Horizon, czyli będzie muzyka, no powiedzmy, troszeczkę ostrzejsza, ale również różnorodna, mimo wszystko oczywiście. Jeżeli chodzi o kolejne dni, no to nie można chyba nie wspomnieć, że dzień później startuje Wodecki Twist Festival 2026, to jest od 10 czerwca, czyli od środy do niedzieli niemalże. Przepraszam bardzo. Także możecie w ciemno ewentualnie sobie zaplanować, bo będzie oczywiście i tradycyjnie, i znano, jednym słowem, dobrze się bawiło. W zaścianku The Casualties, czyli The Tonight, koncert amerykański jak najbardziej, Rostafińskiego 4, zaścianek przypominam. No i Kosmonauci, czyli DL Tour Valhemi, to również na środę zestaw. A w przyszłym tygodniu, no, będzie się też sporo działo, ale pozwolicie, że zostawię sobie tą przyjemność zapowiedzenia
kolejnych wydarzeń dokładnie w przyszłym tygodniu. A, no i jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, czy macie świadomość, ale jutro w Wielicy w ogrodzie franciszkańskim będzie solne uwielbienie, czyli no, będzie oczywiście wieczorne spotkanie troszeczkę muzyczne, troszeczkę inne, no a poza tym myślę, że również okazja do pochodzenia po Wielicy, nie tylko w ramach procesji oczywiście. Natomiast właśnie 6, to podkreślam, 6 na sobotę, Wielkowiejski Targ, to akurat gmina Wielka Wieś oczywiście zaprasza, też chyba wydarzenie takie w sam raz do tego, aby parę rzeczy sobie troszeczkę odrealnić, czy ewentualnie przypomnieć. No w końcu takie zakupy w jednym miejscu na pewno robią dobre wrażenie. A poza tym pamiętajcie, że mimo wszystko jest to no powiedzmy takie miejsce, w którym dobrze się spędza również czas, ale nie tylko. To na sobotę oczywiście. Czy ja jeszcze chciałem wam coś podpowiedzieć? No pewnie tak by pasowało jeszcze zobaczyć, no bo długi weekend, jeżeli nigdzie nie pojedziecie, no to jest to akurat miejsce, żeby jak najbardziej spróbować coś sobie poobejrzeć. Czarna komedia w Krakowskim Teatrze 100 to będzie jutro o 19:00 ewentualnie dostępna, natomiast jeżeli no, macie ochotę coś się pośmiać, to Burleska Show akurat również jutro w Teatrze Kabaret też można podejść, a ja próbuję sobie przypomnieć, czy czegoś nie zapomniałem, bo chciałem wam podpowiedzieć na pewno o występach, które no powiedzmy są troszeczkę bardziej ekskluzywne, bo w Teatrze im. Jusza Słowackiego w miniaturze akurat na Placu Świętego Ducha Ciało i Krew będzie do obejrzenia jeszcze. No i w Teatrze Kabaret 100 lat polskiej piosenki to akurat już propozycja na piątek, także można tutaj już sobie sporo zaplanować. No i właśnie a propos planów, wiem o czym chciałem powiedzieć. Uważajcie i słuchajcie uważnie nowinek, może nawet jeszcze w nienastępną, chociaż już to chyba będzie dobry termin, ile w na następną środę, bo będę mówił o wiankach, które tradycyjnie mają szansę oczywiście zagościć na naszych wiślanych tarasach i nie tylko. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno sporo się dziać będzie, a skoro tak, no to jest chyba ten moment, w którym powinienem Alwina wam zapodać. Alwin? Nie, niech będzie Anna.

powoli przerzucić się do działu związanego z kinematografią, czyli filmami. A skoro tak, no to właśnie od czego by tu zacząć? No dobrze. Nie wiem, czy macie świadomość, ale no, nie będę zaczynał akurat od piątku, tylko od przyszłej środy, moi drodzy. Bardzo niestandardowy termin premiery polskiej to przede wszystkim thriller fantastyczno-naukowy Stevena Spielberga, moi drodzy, czyli Dzień Objawienia. Jednym słowem chodzi o to, że dostajemy dowód na to, że wszechświat nie jest tylko i wyłącznie nasz i tego dotyczy akurat ten film. Dzień Objawienia będzie w kinach już od przyszłej środy oficjalnie dostępny, także ruszajcie. A jeżeli chcecie pooglądać filmy teraz szybciutko i w ogóle, to tyle polityczny duńsko-francusko-szwedzki Terika Salecha Orły Republiki. Film, w którym mamy akurat chyba jednego z najbardziej znanych egipskich aktorów. W każdym razie mamy go tam, no i on z dnia na dzień popada w niełaskę władz i aby nie stracić wszystkiego, na co ciężko pracował, jest zmuszony przyjąć propozycję nie do odrzucenia. Jaką? No cóż, to jest sprawa, którą musicie obejrzeć. Fares w roli głównej, także można to spokojnie przerzucić i pooglądać. Lenak Chaudhry. No, też dobrze się zapowiada. Film, tak jak mówiłem, europejski, ale tematyka jak najbardziej nieeuropejska, a przynajmniej częściowo nieeuropejska. Kolejny film, straszny film zresztą, jakby wam to powiedzieć, prawie że horror, ale w komediowym stylu. Mamy dwóch przyjaciół po raz kolejny wpadających w sam środek chaosu z udziałem zabójców, potworów, no i nadprzyrodzonych istot przy okazji też. W rolach głównych między innymi właśnie się zastanawiam, kogo wam tu podrzucić, ale Sean Wines, Marlon Wines, Anna Faris, Regina Hall, no i pewnie jeszcze parę innych osób. O, Cherry Oteri, dawno jej nie widziałem, ale to w tym momencie jest chyba najmniej istotne w tym wszystkim. No i kolejna propozycja, tym razem super produkcja Władcy Wszechświata. Na to chyba na to wielu czekało. Amerykańska przygoda i to w takim rytmie fantazy. Mamy tutaj księcia Adama, który wraca na Eternię, by powstrzymać Szkieletora, jako He-Man ocalić świat oraz swoją rodzinę. Nie wiem, czy pamiętacie He-Mana jeszcze w wersji animowanej, jego tygrysa bojowego, który coś tam. Swoją drogą nie wiem, jak Nicolas Galizin wypadnie w roli He-Mana, no ale możecie to sprawdzić we własnym zakresie po prostu oglądając. Swoją drogą w jednej z głównych ról pojawi się Jared Leto między innymi, także no i Idris Alba, także można powiedzieć, że również parę dobrych nazwisk też tam będzie. Swoją drogą oczywiście ten film ma jeden słaby punkt. Musi się zmierzyć, że tak powiem, z niezwykle popularnym, no jeszcze kilkadziesiąt lat temu serialem animowanym, w związku z tym na pewno będzie tutaj mocny podtekst. Zobaczymy. W sumie to do zobaczenia, a swoją drogą to jest ten moment, kiedy zaczynamy grać.

No to ruszamy, jeżeli chodzi o propozycje serwisów streamingowych. Od czego by tu zacząć? No nie, no od Disneya zaczniemy oczywiście. Co prawda z Gwiezdnymi Wojnami dzisiaj trochę jakby nie tego jest mniej, ale spokojnie, dużo innych ciekawych rzeczy. Od wczoraj pierwszy odcinek pierwszego sezonu, czyli premiera, a w zasadzie trzy pierwsze odcinki. Nowy sezon Niestworzeni do pracy. Nowość jak najbardziej. Mamy tutaj 20-latków z Manhattanu, pracoholików, no i walczących o sukces zawodowy. Czy im wyjdzie? No, pooglądajcie, zobaczycie. Will Trent, czwarty sezon, to od dzisiaj akurat obejrzenie, czyli w tym momencie jak najbardziej kryminalne prawie że zagadki, ale może trochę inaczej. Natomiast Alice i Steve, pierwszy sezon, wszystkie odcinki będą dostępne 8, to jest od poniedziałku, także możecie się do tego nastawić. Również w Rytmie Miasta wszystkie odcinki również od 8 czerwca, no i od 10 czerwca, od przyszłej środy, Krót dopalaczy, ledwo zeszło z kin, już jest dostępne na serwisie streamingowych, także możemy się do tego przymierzyć. Dodatkowo jeszcze na 10 Smoczy Napastnik, Czy Mnie Słychać i Iron Man i Super Ekipa. Jednym słowem, na pewno warto się do tego zabrać. To było na Disneyu. Jeżeli był Disney, no to teraz ruszamy z HBO Max. Od pierwszego jest dostępna na HBO Republika Jałogłowych. Alfon Mankind, niedawno akurat jako alternatywna rzeczywistość leciał i to jest chyba jeden z bardziej popularnych seriali w ogóle na serwisach streamingowych. Natomiast Republika Jałogłowych to z kolei produkcja, w której też pewną formę rzeczywistości odmiennej mamy, bo mamy zimną wojnę, Kazachstan, który został zbombardowany nuklearnie. Jednym słowem, sporo się dzieje. Od wczoraj Wieczne Wartości, Kult Piękna, to odcinek pierwszy się pojawił, natomiast dzisiaj Zima Sakho do obejrzenia. Natomiast od jutra Nasienie Świętej Figi i uwaga, wszystkie części Facetów Czerni, tych, które się da oglądać oczywiście, a nie International. Wyśnione Piosenki też zresztą od jutra. Od piątku z kolei Lostopuria, pierwszy odcinek, no i Bylon Outload, trzeci sezon, pierwszy odcinek, czyli premiery mimo wszystko, no i uwaga, Latarnik będzie również od 5 czerwca, od piątku, warto o tym pamiętać, a kompletnie nieznany, też wam się spodoba na pewnie, bo to w końcu też historia relatywnie niedawno była w kinach, no w dodatku Chalamet w roli głównej, też chyba warto o tym pamiętać. Na 6, czyli to już sobota, Prawdziwy Ból i Harton Słyszy Ktosia, a poza tym Wallace i Gromit, Klątwa Królika, to co prawda nie tak dawno animacja była w kinach, ale prawdę mówiąc tak troszeczkę bez echa przeszło. A Wallace i Gromit, myślę, że w pierwszej wersji nawet mogło się spodobać. Rozdzieleni Dus to jest uzupełnienie, natomiast Megalomani to akurat od poniedziałku dostępne. No i od środy 12 odcinków Nago i Szczęśliwie, a poza tym Gorzkie Złoto i Twarzą w Twarz to w sumie następne rzeczy na środę. Disney był HBO chyba też już było. No to co tutaj mamy? No oczywiście dochodzimy w tym momencie do Netflixa, a skoro tak, no to startujemy. Najpierw propozycje te licencyjne, bo jak zwykle tak wypada. Jackass, obydwie odsłony to są już dostępne od pierwszego, w blasku ekranu również od pierwszego, radio, Boku na Hero Academia, sezon 6 również od pierwszego, no i Prawo i Porządek, sekcja specjalna, sezony od 12 do 16, sporo się tego nazbierało. No i dla młodszych Kicia Kocia, cały trzeci sezon.
Od jutra walentynki będą do obejrzenia, również Disaster Artist też od jutra i Mała Stopa, było ciekawiej. No i The King of Queens, sezon od 1 do 9 również od jutra. Od piątku Opiekunka, Umrzeć powtórnie, 40-letni prawiczek, to może nie jest najnowszy, ale zawsze śmieszny film. Szefowa od soboty będzie na serwerach, dodatkowo The Art of Nights, no i Pacific Rim Rebellia, to kontynuacja, no i Rachel wychodzi za mąż, to z kolei od poniedziałku. Droga powrotna i Mortal Kombat również będzie od poniedziałku, tudzież Duchy moich byłych, to akurat może akurat rozanić co po niektórych. No i 5 sezonów Gniarzy Southland, to będzie z kolei od wtorku. No i Gwiazdka Księżniczki od środy, także przymierzcie się. To były licencyjne, jeżeli chodzi o produkcje własne. Pojedynek nie na żarty. To od dzisiaj również Michael Jackson, werdykt również od dzisiaj, od jutra Poldi. Na to zwróćcie uwagę szczególną, bo myślę, że jest to akurat dosyć charakterystyczne i ciekawe. Morderstwo Rachel Nickel i Ma Behen, to są akurat propozycje od jutra, tu jest Fanki z Nocnej Zmiany i Jedyny Świadek. Natomiast Meksyk 1986, nie wiem czy macie świadomość, wtedy Mundial tam był, to od piątego, czyli od piątku, dodatkowo jeszcze Kobieta z sportu również od piątku. A dodatkowo, jeżeli byśmy się tak bardzo ustawiali, no to możemy jeszcze oczywiście popatrzeć na Dam Ci Leksy też od piątku, natomiast od niedzieli Mundial 1994, powrót Brazylii do chwały. No w końcu, zaraz, 10 czy 12 startuje Mundial tegoroczny, w związku z tym te zagrywki oczywiście mundialowe są jak najbardziej na czasie oczywiście. Norwegia, Czarny Koń, to też futbolowe, także spokojnie. No i od środy Kolory Zła, Czerń i Opowieść o mojej rodzinie, sezon drugi również do obejrzenia. Na koniec zostawiłem sobie Amazon Prime Video, bo oni jak zwykle, że tak powiem, hurtowo na początek miesiąca wrzucają, przynajmniej tak ostatnio było, dużo nowości. Dość powiedzieć, że piąty sezon Farmy Clarksona się pojawił już dzisiaj na serwisach. Natomiast Legenda Vox Machiny, czwarty sezon będzie od przyszłej środy. To też dla wyjaśnienia, jak i każdy kolejny rąk sentymentalnej łzawy, ale ogląda się oczywiście da, no i Po twoim trupie. Też premiera, która może rozruszać co po niektórych. A jeżeli chodzi o zestawienie bardziej prozaiczne, no to rzucam kilka propozycji, które mogą wam się spodobać, bo uwaga, od piątku Więzień Labiryntu, lek na śmierć, to będzie do obejrzenia, i Więzień Labiryntu, Próby Ognia, również obydwie od piątku będą do obejrzenia. Legalna Blondynka, ale w tej pierwszej wersji, Legalna Blondynka 2 też w tej pierwszej wersji, Legalne Blondynki w ogólnej wersji, to wszystko będzie do obejrzenia już od każdej chwili, no bo jest to od 1 czerwca, w związku z tym można już się do tego przymierzyć. Dobra, nazbierało się tych nowości troszeczkę, w związku z tym nie zostaje chyba nam nic innego, tylko wystawić się do kolejki, no bo w końcu trzeba to jakoś ogarnąć.

0: No to przechodzimy do propozycji filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Jakby co, to dzisiaj na Polsacie Agent i Pół będzie o 23 do obejrzenia, natomiast jeżeli lubicie troszeczkę z myszką, to z 92 roku Bodyguard z Kevinem Costnerem i Whitney Houston w rolach głównych. Natomiast stan gry thriller na pulsie o 22:00 to tak troszeczkę, że tak powiem, dla zagajenia. Natomiast dla tych, którzy lubią jeszcze większe myszki, to ja podpowiem: Conan Barbarzyńca na pulsie 2 będzie do obejrzenia o 23:00. 82 rok, młody Arnold Schwarzenegger. Oj, to należy pooglądać, moi drodzy. Elysium to o 21:00 na Super Polsacie będzie się zaczynało, także no 15 po spokojnie możecie wejść, a zaraz później Pamięć Absolutna, ale to jest ta wersja z 2012 roku bez Arnolda, także trochę gorsza sprawa. Natomiast właśnie chciałbym wam rzucić propozycję bardzo fajnego polskiego filmu, w sumie nie tak starego. Marek Braciak w roli głównej, natomiast Córka trenera, film do obejrzenia na TVP Kultura o 21:00 z minutami, także można do tego już się przymierzyć. Jutro, moi drodzy, no w sumie to dzień wolny, długi weekend, to może zacznijmy, że tak powiem, weekendowo tak troszeczkę podchodzić do tego problemu. Skoro tak, no to myślę, że trzeba również rzucić propozycję dla młodszych widzów. Strażacki pies na pulisie będzie do obejrzenia o 7:45. No powiedzmy, mamy tutaj historię niesamowitą, bo pies gwiazda wypada z samolotu, a później uznaje się, że go nie ma, a później się okazuje, że jest. No tak ogólnie, w związku z tym pooglądać oczywiście jak najbardziej można. Jeszcze jakby co oczywiście, to nie wiem, czy macie świadomość, ale pingwiny z Madagaskaru będą 8:40 na TV4 do pooglądania. Natomiast na ekranach kinowych Tom i Jerry w nowym wydaniu już są od chyba tygodnia czy dwóch tygodni dostępni. Nieco starsi będą na, znaczy starsze odcinki oczywiście będą na TVN7 o 13:45, to tak dla młodszych widzów oczywiście. Wracając do propozycji stricte wieczornych, no to uwaga, o 22:15 na TVN-ie Plan B. No i jakby co do czego, to możecie jeszcze obejrzeć Nomen Omen Boże Ciało na stopklatce. To będzie już po północy, co prawda, o młodym człowieku, który podszywa się pod księdza. A o 22:15 na pulsie Ostatni Legion będzie do obejrzenia. Przygoda całkiem mocna, cofająca nas do 460 roku naszej ery, kiedy to Imperium Rzymskie chyli się ku upadkowi, a tam próbują, no powiedzmy, uratować ostatniego następcę tronu. Jeszcze jakby co, to dorzucę, że wieczorną porą Maksimum Ryzyka na Super Polsacie będzie do obejrzenia, natomiast jeżeli chcielibyście coś takiego, no intrygującego, ciekawego, poruszającego, to myślę, że będzie na TVP Historia do obejrzenia KOS, czyli Historia Tadeusza Kościuszki, ekranizacja historii, która ponoć mogła się wydarzyć w 1794 roku, kiedy Kościuszko wraca i próbuje się przymierzać do powstania. Co z tego wyjdzie, oczywiście zobaczycie sami film, zresztą już pewnie znajdziecie, bo nawet na Politechnice były prezentowane seanse, co wynika oczywiście z naszego patrona. Przypominam, że od 50 lat mamy patrona w postaci Tadeusza Kościuszka. Jeżeli chodzi o piątkowy dzień, ciężko mi powiedzieć, czy w tą, czy w tamtą, ale podpowiem, że Fantastyka, czyli Nowy Początek, będzie do obejrzenia na Polsacie, przepraszam, o 23. Natomiast już powiem, Juna będzie do obejrzenia w jednej z wersji na TVN-ie o godzinie 20. To w piątek, oczywiście, pamiętajcie o tym. Natomiast na stopklatce, jakby co, i stanie się koniec, sensacja w mocnym wydaniu. Natomiast na pulsie, jeżeli już o tym było, non-stop, sensacja w bardzo mocnym wydaniu, też powinno wam się to chyba spodobać. No i uwaga, serial. W swoim czasie akurat było to bardzo popularne. Serial, a to jest wersja akurat filmowa, Seks w Wielkim Mieście, panie te same. Film z 2008 roku też chyba pooglądać oczywiście można. Jeszcze nie zamykając akurat tego wątku, podpowiem, że Kowboje i Obcy będą do obejrzenia na Super Polsacie, to o 21 oczywiście. Natomiast dorzucę jeszcze Nigdy nie mów nigdy, to o 23.55 jedna z wersji Bonda do obejrzenia. Ta z 1983 roku, powrót Shona Connery'ego, jeżeli dobrze pamiętam, także zawsze się to dobrze oglądało. No, zresztą akurat w tej roli no, on był dla mnie the best. No jeszcze Twierdza chyba też całkiem dobrze się oglądało. To był piątek, natomiast my przechodzimy do soboty. A skoro sobota, no to już tradycyjnie rozszerzamy, żeby wrzucić akurat propozycje dla młodych widzów, no bo tak jak mówiłem, warto. 7.55, w tą sobotę był Sonic, zaraz sobota albo w niedzielę był Sonic, Sonic 2 szybki jak błyskawica do obejrzenia na TVN7 o 7.55 w sobotę, także już podejść można. A na pulsie 2 zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa, to od 8.25 jakby co. Jeżeli chodzi o seanse wieczorne, to 23.15 na Polsacie Venom będzie do obejrzenia, czyli fantastyka w mocnym wydaniu. Natomiast fantastyka w trochę mniej mocnym wydaniu, 3000 lat tęsknoty na TVN-ie, z kolei to 22.45. No i Kandahar na pulsie o godzinie 22.20, to z kolei propozycja amerykańsko-saudyjska z 2023 roku, no oczywiście odnoszący się troszeczkę do Afganistanu, Bliskiego Wschodu, jednym słowem na pewno ciekawie. No i jeszcze propozycja Kraina Wielkiego Nieba, dramat obyczajowy z 2018 roku na TVP Kultura, myślę, że to warto, naprawdę warto pooglądać, bo to takie naprawdę niezależne kino obyczajowe. No i niedziela, moi drodzy, to akurat znowu sięgamy po całą dniówkę. Nie wiem dlaczego, ale zaraz wrócimy do Krokodyla Dundee. Natomiast Dzieciak rządzi, animacja na TVN7 to o godzinie 7.25 i Wielka Włóczęga to dla starszych, młodych widzów z Louis de Funesem, ale również z paroma innymi gwiazdorskimi obsadami, także do obejrzenia będzie na pulsie o godzinie 9.40. Natomiast uwaga, lektura w zasadzie, Ania z Zielonego Wzgórza będzie na Super Polsacie o 11, natomiast jeszcze, żeby nie uciekać, to podpowiem, że Krokodyl Dundee o 11.40 na pulsie z kolei, także myślę, że dłuższa opowieść się zanosi. Jeżeli chodzi o wieczorową porę, to uwaga, o 22.10 na Polsacie Skołowani, natomiast na TVN-ie Sherlock Holmes wersja z 2009 roku o 22.15 na TVN-ie. Natomiast dziewiąte wrota z doskonałą rolą Johnny'ego Deppa na stopklatce o 22.35, także na to bym się naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno nastawił. Jeżeli chodzi o takie fantastyczne obsesje, to jeszcze Hellboy będzie na Super Polsacie o 23.15. W zasadzie nic dodać, nic ująć. No i uwaga, dokument, ale który warto chyba obejrzeć. Podobno już znamy imię i nazwisko, nie jest to jeszcze na 100% pewne, ale Banksy to akurat człowiek, który malunki różne robi. Też mamy w Polsce Banksego jednego, ale to już inna bajka. A Banksy, sztuka wyjęta spod prawa, czyli graffiti w różnych miejscach. Dokument o 22.40 na TVP Kultura w sobotę, w niedzielę też nastawcie się. No i jeszcze jedna propozycja, to jest w tym momencie dwie, no niech będzie dwie, moi drodzy. Na pulsie o 22.00 Zabić Salazara, akcja w mocnym wydaniu. Natomiast ja proponuję ni mniej, ni więcej, tylko kolejny raz obejrzenie Matrixa. To będzie na TVN-ie tuż po północy. No, Neo z 1999 roku. No i Wachowscy, jeszcze wtedy nie siostry, tylko bracia. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o propozycje filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. No i właśnie latynosko, niech będzie Abatido.
1: Era, dale a luz. Todavía ando buscando cuál es mi fecha de nacimiento, maestro. ¿Cómo así? Porque hoy hay gente que piensa que uno nació ayer. Lo que pasa es que Judas cree que vendió a Jesucristo y lo que hizo fue que lo empeñó.
2: En mí no creyeron.
1: No aguantó la presión.
2: Me subestimaron.
1: Se tiró la soga.
2: Me dieron la espalda, sí.
1: Buen fariseo.
2: Cuando yo di la mano,
1: la vuelta dio.

Oj, szybko ten czas zleciał, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo szybko. Ja ze swej strony oczywiście przypominam wam, że jutro Boże Ciało mamy, w związku z tym no, nie będę tutaj zastępował kapłanów w zachęcaniu do uczestniczenia, ale jakby co, to pamiętajcie o tym, że są miejscowości, gdzie te procesje przechodzą przez środek miejscowości, przez główne drogi. W związku z tym może się zdarzyć, że nawet takich głównych drogach mogą was przykorkować. No, autostrady może odpadają z tego zestawienia, ale mnie się zdarzyło już nieraz akurat w takim dniu postać chwileczkę, chociaż teoretycznie niby wszystko powinno iść do przodu. W małych miejscowościach to nawet chyba częściej. A skoro tak, to jeszcze jedna sprawa. Karol i Franciszek jutro obchodzą swoje święto. W związku z tym im właśnie życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzę wam również na dzisiejszy wieczór, czyli żebyście go spędzili jeszcze miło, sympatycznie i jutro wypoczęci albo rozbawieni wstali bardzo wcześnie.

wcześnie, albo i później, jak wam wygodniej, dzień wolny, w związku z tym jak sobie zrobicie, tak będzie. Ja przypominam, że nowinki dla was cały czas niezmiennie grają, w związku z tym zachęcam do słuchania. Skoro tak, to jeszcze jedna sprawa nad wyraz istotna i ważka. Dzisiejszy program przygotował i poprowadził dla was Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony, tak jak mówiłem już przed chwilą, zachęcam do słuchania nowinek. Jutro na pewno się z wami spotykamy. A skoro tak, to dzisiaj ostatnie zdanie. Żegnam serdecznie, do usłyszenia, pa, pa, cześć. Aha, nie, przedostatnie zdanie, bo tak się zastanawiałem, czy w ramach różnorodności językowej Garu, czy ewentualnie troszeczkę klimatu bałkańskich, no i stanęło na Bałkanach, moi drodzy. Bałkany, to jest dobry pomysł na koniec. Dobranoc, pa, cześć.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡